0: Kosmo po polsku.
1: Mehr Bismarck und weniger Hitler.
2: Więcej Bismarcka, mniej Hitlera. To w skrócie program edukacyjny AfD w Saksonii-Anhalt, o którym mówi mój dzisiejszy gość. AfD chce w tym landzie postawić na silną XIX-wieczną niemiecką tożsamość narodową i zmienić dotychczasową kulturę pamięci, która przypomina Niemcom o ich winie za zbrodnie II wojny światowej.
1: Die Ukrainer, die kriegen noch Heizdecken.
2: Ukraińcy dostaną od nas jeszcze tylko koce i opatrunki medyczne, a my znów uruchamiamy Nord Stream.
1: Und wir drehen Nord Stream auf.
2: Odpowiadają mojemu dzisiejszemu gościowi czołowi politycy AfD, zapytani o to, jak chcą sfinansować swoje wyborcze obietnice. To na razie pomysły AfD dla Saksonii-Anhalt, ale mój rozmówca jest przekonany, że AfD ma takie plany dla całych Niemiec, a Saksonia-Anhalt to tylko kolejny krok w kierunku przejęcia władzy w Berlinie. Dlatego dzisiaj warto właśnie zapytać, jakich Niemiec chce AfD? Jakie znaczenie ma wybór pierwszego w historii Niemiec przewodniczącego parlamentu landowego z szeregów tej partii, a także jej wiceprzewodniczącego, który uchodzi za jej skrajnego ideologa z pomysłami utworzenia na przykład szeregów ochotniczej policji.

0: Do Landtagu, czyli Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt, AfD zdobyła prawie 44% głosów i była o włos od samodzielnego rządzenia. Dokładnie miesiąc później, 6 października, doszło do tak zwanego politycznego wstrząsu wtórnego, które było równie spektakularne, ale chyba jednak mniej zaskakujące. Po raz pierwszy bowiem w historii Republiki Federalnej Niemiec polityk AfD stanął na czele Parlamentu Krajowego. To Tobias Rausch, sekretarz generalny tej partii w Saksonii-Anhalt. Notabene Rausch, wybrany na przewodniczącego Parlamentu Krajowego, nie zrezygnował z funkcji sekretarza generalnego tej partii. Takie zachowanie skrytykowała już przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner, która stwierdziła, że od przewodniczącego parlamentu oczekuje się neutralności. Ciekawym politycznie jest także wybór zastępcy przewodniczącego parlamentu w Magdeburgu. Oprócz Karstena Borcherta z frakcji CDU, parlament Saksonii-Anhalt będzie miał jeszcze drugiego polityka AfD, a jest nim Hans Thomas Tillschneider, czołowy ideolog tej partii. Co to oznacza dla Niemiec, dla Polski, dla Europy? O to zapytałem mojego dzisiejszego gościa, a jest nim mój redakcyjny kolega z RBB24, ekspert ARD w dziedzinie skrajnie prawicowych partii i ruchów społecznych w Niemczech, autor wielu książek w tej dziedzinie, Olaf Sundermeier. Zapytałem Olafa, czy wybór przewodniczącego Parlamentu Krajowego z ramienia AfD to w Niemczech polityczna bomba, czy jedynie demokratyczna konsekwencja?
1: Naja, beides. Es ist auf jeden Fall ein Dammbruch. Seit dem Ende des Krieges ist das erste Mal.
2: Cóż, jedno i drugie. W każdym razie jest to przełom. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej polityk tak skrajnie prawicowej partii, a taką jest AfD w Saksonii-Anhalt, zajmuje tam tak eksponowaną pozycję. Jest przewodniczącym Parlamentu Krajowego. To konsekwencja demokratycznego procesu, w wyniku którego ta partia, uzyskując imponujący wynik wyborczy, wynoszący prawie 44%, została wybrana do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt. Z jednym zastrzeżeniem. Tobias Rausch, czyli przedstawiciel skrajnie prawicowej AfD, został przewodniczącym Parlamentu Krajowego także dzięki głosom z innych partii. Nie wiadomo, kto je oddał, ale z pewnym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że były to głosy z frakcji CDU. To były 4 głosy ponad liczbę głosów potrzebnych AfD. A więc na to stanowisko wyniósł go nie tylko elektorat AfD, ale także przedstawiciele partii, na które głosowali ludzie nie popierający AfD. Wydaje się więc oczywiste, że prędzej czy później AfD przejmie również inne ważne polityczne funkcje.
1: Aber über kurz oder lang ist es klar, dass die AfD auch in solche Positionen kommen wird.
0: Zobaczymy, bo przed nami wybory premiera kraju związkowego, prawdopodobnie w grudniu, ale na razie skupmy się na przewodniczącym Parlamentu Krajowego. Kim jest Tobias Rausch w ramach AfD? Czego możemy się po nim spodziewać? W swoim pierwszym wystąpieniu w tej funkcji pokazał się bardzo ugodowy i pojednawczy. Czy to tylko manewr taktyczny?
1: Also, der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt ist rechtsextremistisch, nationalistisch, völkisch geprägt.
2: AfD w Saksonii-Anhalt to ugrupowanie o charakterze skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym i opartym na ideologii folkizmu. Wiceprzewodniczący tamtejszego Parlamentu Krajowego Hans Thomas Tillschneider, zastępca Rauscha, należy do najbardziej radykalnych przedstawicieli AfD w całych Niemczech. Odgrywa on bardzo znaczącą rolę dla spójnej koncepcji nacjonalistyczno-folkistowskiej, a także dla wyraźnego zwrotu w stronę Rosji. Taka polityka jest reprezentowana przez całą AfD w Saksonii-Anhalt. Być może istnieją pojedynczy przedstawiciele, którzy w swojej retoryce i zachowaniu wydają się mniej radykalni, jak Tobias Rausch, pełniący wciąż funkcję sekretarza klubu parlamentarnego, który zresztą jest tam w parlamencie już od 10 lat. Właśnie dlatego AfD z całą pewnością wybrała go na kandydata, ponieważ nie jest on radykalnym obliczem tej partii, ale reprezentuje jej stanowisko. W tym kontekście rozróżnienie, czy ktoś osobiście prezentuje się radykalnie w przestrzeni publicznej, czy nie, nie jest tak istotne. AfD w Saksonii-Anhalt jest partią skrajnie prawicową, a Tobias Rausch jest jednym z jej czołowych przedstawicieli. I jako taki pełni obecnie funkcję przewodniczącego Parlamentu Krajowego w Magdeburgu.
1: Dort jetzt Landtagspräsident in Landtag in Magdeburg.
0: To powiedzmy, co może przewodniczący Parlamentu Krajowego?

0: Co może teraz Tobias Rausch, którego właśnie przedstawiłeś jako osobę tak radykalną? Jakie ma teraz uprawnienia jako przewodniczący Parlamentu Krajowego?
1: Also erstmal geht's um den organisatorischen Ablauf.
2: Chodzi przede wszystkim o przebieg prac Parlamentu Krajowego. Jego przewodniczącemu pod względem organizacyjnym podlega cała Izba. Taki parlament jest dużą instytucją, a także organem władzy, który musi być odpowiednio zorganizowany. Nie chodzi jednak wyłącznie o przewodniczącego parlamentu. To dopiero początek. Tu ważny jest kontekst. Dla mnie jest to wyraźny sygnał, że powstanie rządu krajowego w Saksonii-Anhalt, kierowanego przez AfD, jest nie tylko możliwe, ale wręcz bardzo prawdopodobne. Zasadnicze pytanie powinno brzmieć, jakie możliwości ma rząd krajowy, do którego oczywiście nie należy przewodniczący Parlamentu Krajowego, ale który stanowi pewien etap wstępny w jego powstaniu. Otóż rząd krajowy ma z pewnością znaczący wpływ na politykę edukacyjną. Ma również znaczący wpływ na politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do policji i wymiaru sprawiedliwości. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z partią ekstremistyczną, która w pewnych kwestiach stoi w całkowitej sprzeczności z liberalno-demokratycznym porządkiem konstytucyjnym, z jej ustawą zasadniczą. Partia ta może w przyszłości prowadzić politykę na szczeblu krajowym w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, wymiar sprawiedliwości, policja itd. AfD postrzega to faktycznie jako przełom, jako początek przemian politycznych, które mają nastąpić w całych Niemczech. To właśnie w takim kontekście należy postrzegać wybór Tobiasa Rauscha na przewodniczącego Parlamentu Krajowego w Magdeburgu. Nie jest to tylko jakaś drugorzędna kwestia personalna, o której właśnie tam zdecydowano, ale początek rosnącego wpływu AfD na rządy w Saksonii-Anhalt.
0: A do tego prawdopodobnie o wymiarze bardzo symbolicznym, ponieważ posłowie AfD nie zajęli miejsc na skrajnej prawicy, lecz w samym środku sali plenarnej. Ale ciągle mówimy o tym, że AfD to partia o charakterze skrajnie prawicowym. Taki status nadał jej tamtejszy kontrwywiad. Co to właściwie konkretnie oznacza dla życia politycznego? Jak możemy to sobie wyobrazić jako zwykli obywatele?
1: Das Entscheidende ist, dass die AfD in Sachsen-Anhalt.
2: Najważniejsze jest to, że AfD w Saksonii-Anhalt, a także w innych kluczowych krajach związkowych, opiera się na pojęciu narodu opartym na pochodzeniu etnicznym. Według tego Niemcem jest tylko ten, kto ma niemieckich rodziców. Pojęcie narodu oparte na pochodzeniu etnicznym odnosi się do osobistego, rodzinnego pochodzenia danej osoby. Jest to w szczególny sposób sprzeczne z ustawą zasadniczą, a także z naszym dotychczasowym rozumieniem obywatelstwa Niemiec. Tego, kto może być obywatelem tego kraju. I to właśnie stanowi główny powód, dla którego AfD w Saksonii należy sklasyfikować jako ugrupowanie skrajnie prawicowe. Oprócz innych aspektów, takich jak to, że w znacznym stopniu lekceważy ona inne partie, w szczególności parlament, a także media jako instytucje demokratyczne, którym AfD okazuje swoją pogardę.
1: Auch die Medien als demokratische Institution dort Demokratie verachtend.
0: I chce je zlikwidować.
1: Sie wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen.
2: Chcą zlikwidować radio i telewizję publiczną. Jest to wyraźnie zapisane w programie wyborczym AfD w Saksonii-Anhalt. Wypowiedzenie umowy państwowej w sprawie radiofonii i telewizji. AfD nie chce jedynie zmienić mediów publicznych, ale chce je kategorycznie zlikwidować. Przedstawiciele AfD nieustannie nam to mówią. Chcą też utworzyć w Saksonii-Anhalt pomocniczą służbę policyjną, złożoną z ochotników, którzy nie są policjantami, ale którzy mają wspierać policję. AfD chce intensywnie zaangażować się w kwestie polityki pamięci. Hans-Thomas Tillschneider, który został wybrany właśnie na wiceprzewodniczącego Parlamentu Krajowego w Magdeburgu, domaga się, by w nauczaniu szkolnym, za co odpowiada kraj związkowy, było, słuchaj teraz uważnie,
1: jetzt genau zuhören, mehr Bismarck und weniger Hitler.
2: Więcej Bismarcka, a mniej Hitlera. Oznacza to, że fundamentalna dla edukacji kultura pamięci Republiki Federalnej Niemiec, cała świadomość historyczna dotycząca 12-letniej nazistowskiej przeszłości, ma mieć mniejsze znaczenie. A na pierwszym planie ma się pojawić pewnego rodzaju świadomość narodowa uwzględniająca osiągnięcia niemieckiej kultury i historii w minionych stuleciach. Konsens społeczny oparty na haśle nigdy więcej, który w szczególny sposób charakteryzuje Republikę Federalną Niemiec, jest nie tylko podważany przez AfD, ale może również zostać przez nią po prostu zniesiony, gdy partia ta obejmie odpowiedzialne stanowiska w polityce krajowej, a także w polityce edukacyjnej i naukowej.
0: Ma to oczywiście szczególne znaczenie dla naszych polskich słuchaczy. Interesują ich także bliskie stosunki AfD z Rosją, o których już wspomniałeś i o których wielokrotnie mówiliśmy w naszych podcastach. Czasem staraliśmy się uspokajać, że polityką zagraniczną Niemiec nadal kieruje przecież Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, a nie poszczególne kraje związkowe. Ale możemy założyć, że skoro przewodniczący Parlamentu Krajowego pełni również funkcję oficjalną, reprezentacyjną, to mógłby zapraszać do siebie na przykład różne rosyjskie delegacje.
1: Dazu ist er in der Lage, ja. Also wir sehen ja auch, dass zum Beispiel Herr Tillschneider gehört.
2: Ma do tego prawo. Istnieje cała rzesza polityków AfD, którzy w ostatnich latach wielokrotnie odwiedzali Rosję, również już po pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainie. Oni bardzo aktywnie pielęgnują te kontakty, bardzo aktywnie je rozwijają. A przedstawiciele AfD w Saksonii-Anhalt, w szczególności Hans-Thomas Tillschneider, należą do grona osób, które chcą tam promować te bliskie relacje z Rosją, które nie postrzegają Rosji jako agresora, jako strony atakującej integralność Europy, a zwłaszcza Ukrainy, lecz jako partnera. I chcą w szczególny sposób rozwijać to partnerstwo. Jestem przekonany, że dzięki polityce kulturalnej oraz wymianie parlamentarnej, co jest przecież możliwe, więzi te zostaną w przyszłości jeszcze bardziej zacieśnione. Oczywiście polityka zagraniczna leży w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu federalnego, ale powtórzę, AfD nie postrzega Saksonii-Anhalt jako odosobnionego przypadku, lecz jako początek wielkiej przemiany politycznej w skali całych Niemiec. Od wielu miesięcy ta partia prowadzi w sondażach ogólnokrajowych z dużą i rosnącą przewagą. Ich celem jest, aby AfD utworzyła rząd federalny, a Alice Weidel w 2029 roku została kanclerzem. Ich sukcesy wyborcze, a także to, o czym obecnie w tej partii się decyduje, postrzegane są jako początek tego procesu, a nie jako pojedyncze zjawisko regionalne.
1: Und auch das, was jetzt aktuell dort konkret entschieden wird, als Anfang dessen und nicht als singuläre regionale Besonderheit.
0: Odpowiedziałeś już na szereg dalszych moich pytań, ale kilka ich jeszcze mam, wszystkie skierowane do ciebie jako eksperta. A mianowicie, biorąc pod uwagę wszystko, o czym właśnie przed chwilą mówiliśmy, wiemy, że w demokracji suwerenem jest naród. A naród wybrał właśnie taką liczbę posłów AfD do Parlamentu Krajowego, to w jaki sposób kształtować politykę w tym kraju, mam tu na myśli ogólnie Niemcy, aby ten trend powstrzymać? Ja wiem, że to jest oczywiście kluczowe pytanie, które tu już zadaje sobie prawie każdy, ale pytanie do ciebie brzmi, a może zadziała metoda demaskowania, czyli niech rządzą, dzięki temu ludzie sami dostrzegą, że sobie nie radzą i wtedy społeczeństwo przejrzy na oczy i nie będzie na nich głosować.
1: Mi hat am Montag der Ministerpräsident, ein relevanter Ministerpräsident aus Deutschland persönlich die Frage gestellt.
2: W ubiegły poniedziałek premier pewnego znaczącego landu zadał mi pytanie, jakie jest antidotum na AfD. Jednocześnie jest on zdania, że jeśli AfD naprawdę utworzy rząd krajowy w Magdeburgu, to ludzie sami zobaczą, że w ogóle nie są w stanie zrealizować wszystkich swoich radykalnych postulatów, ponieważ są związani przepisami, ponieważ ich postulaty są nie do sfinansowania itd. Ja w to nie wierzę. To partia o silnym ładunku ideologicznym i twardym programie. AfD nie planuje przewrotu. Strategia tej partii polega na wywarciu tak silnego wpływu na większość społeczeństwa i klimat społeczny, aby większość ludzi podzieliła jej poglądy i wybrała AfD. Właśnie tego doświadczyliśmy w Saksonii-Anhalt. Oznacza to, że przez wiele lat klimat społeczny w Saksonii-Anhalt był kształtowany w taki sposób, że prawie 44% ludzi stwierdziło, podzielamy te poglądy. To nie jest przypadek, to nie jest tylko protest. Ludzie w tym regionie w znacznym stopniu popierają radykalne stanowiska AfD, aby następnie dysponując bezwzględną większością, której jeszcze nie osiągnięto, zmienić prawo zgodnie ze swoją ideologią. Zawsze mówią nam, Spójrzcie na Stany Zjednoczone. Donald Trump robi to samo. Przepisy, ustawy, wszystko to, czego tutaj się domagamy, może nie odpowiadać aktualnemu stanowi prawnemu, ale ustawy można zmienić. To jedna sprawa. Druga to pieniądze. Gdyby zrealizować cele gospodarcze i społeczne AfD, Saksonia-Anhalt miałaby deficyt budżetowy w wysokości co najmniej 3 miliardów euro. Ale kiedy pytam ludzi AfD, co by wtedy zrobili, otrzymuję następującą odpowiedź. Ukraińcy dostaną tylko koce i materiały opatrunkowe, nic więcej. A my uruchomimy gazociąg, uruchomimy Nord Stream, czyli wznowimy dostawy gazu i ropy z Rosji. Zniesiemy też sankcje nałożone na Rosję. W ten sposób natychmiast rozwiążemy wszystkie nasze problemy gospodarcze i będziemy mieli środki na realizację naszych celów. O takich sprawach nie możemy oczywiście decydować w Saksonii-Anhalt, ale jeśli będziemy tu krok po kroku zdobywać pozycję siły, to w dłuższej perspektywie zrealizujemy nasze cele na wszystkich możliwych płaszczyznach drogą parlamentarną. Po prostu zmieniając i dostosowując ustawy zgodnie z naszymi wyobrażeniami, gdy zdobędziemy bezwzględną większość.
1: Indem wir Gesetze nach unseren Vorstellungen einfach ändern und anpassen, wenn wir absolute Mehrheiten erringen.
0: No dobrze, ale zapora ogniowa, czyli Brandmauer, tak czy nie? Jak dotąd ten model chyba się w Niemczech nie sprawdził.
1: Da widerspreche ich.
2: Nie zgadzam się.
1: Da widerspreche ich frontal.
0: Okej, okay, dlaczego?
1: Die Frage ist, was ist Brandmauer? Ohne Brandmauer wäre Björn Höcke seit 2024...
2: Pytanie brzmi, czym jest Brandmauer, czyli tak zwana ściana ogniowa? Gdyby nie ta zapora, Björn Höcke byłby od 2024 roku premierem Turyngii. Gdyby nie zapora ogniowa, Görlitz miałoby od 2019 roku burmistrza z AfD. I pewnie wiele innych miast na wschodzie. Czy są gdzieś w całym kraju starostowie z AfD? Jak dotąd ich nie ma, ponieważ wszystkie inne partie zawsze się jednoczyły, łączyły siły i wybierały demokratycznych urzędników, premierów krajów związkowych, burmistrzów, starostów, odrzucając kandydatów AfD. W przeciwnym razie ci ludzie już dawno by rządzili. To, co obecnie obserwujemy w Saksonii-Anhalt, zwłaszcza na przykładzie wyborów na przewodniczącego Parlamentu Krajowego w Magdeburgu, pokazuje, że ta zapora, że Brandmauer zaczyna się kruszyć. Kierownictwo CDU nakazuje, by CDU konsekwentnie trzymała się tej strategii. Jednak najwyraźniej tego nie robi, skoro jest bardzo prawdopodobne, że niektórzy posłowie głosowali na przewodniczącego Parlamentu Krajowego z AfD. Dziś możemy tak tylko przypuszczać, z pewnym prawdopodobieństwem, ale ostateczną odpowiedź poznamy dopiero po wyborach Ulricha Zygmunda na premiera Saksonii-Anhalt. Wtedy dowiemy się, czy ta zapora nadal działa, czy spełniła swoją rolę, zapobiegając obsadzaniu takich stanowisk. Mówiąc o zaporze ogniowej, mamy jednak do czynienia z kwestią definicji, ponieważ na szczeblu samorządowym, w radach powiatowych, radach gminnych, zgromadzeniach radnych miejskich, wszędzie tam, gdzie AfD jest najsilniejszą partią, a jest tak w znacznej części wschodnich landów, a także w niektórych miastach na zachodzie, musi dochodzić do porozumienia merytorycznego z AfD, ponieważ w przeciwnym razie całe zgromadzenia, na przykład rady powiatowe, nie są w ogóle zdolne do działania. Jeśli na przykład uchwalany jest budżet, to być może potrzebne są do tego również głosy AfD. Jednak kluczowe jest to, czy w takich kwestiach tworzymy koalicję z AfD. Jak dotąd tak się nie dzieje, a Saksonia-Anhalt mogłaby być pierwszym krajem związkowym, w którym sytuacja ta ulegnie zmianie pod presją tego wyniku wyborczego.
0: Gdybyś dziś ponownie spotkał się z premierem landu, o którym tu wcześniej wspomniałeś, i mógł mu szepnąć do ucha, jak postępować w Niemczech w polityce, by zahamować tendencję wzrostową skrajnie prawicowej AfD, co byś mu powiedział?
1: Das ist die Frage, mit der sich momentan alle Politiker auf der Entscheidungsebene.
2: To jest właśnie pytanie, nad którym obecnie zastanawiają się wszyscy politycy zajmujący stanowiska decyzyjne w Niemczech. We wszystkich krajach związkowych, a przede wszystkim na wschodzie. Odpowiedź jest moim zdaniem prosta. Prowadźcie konkretną, rozsądną politykę dla ludzi. Szukajcie rozwiązań najpilniejszych problemów, o których ludzie sami mówią. Nie skupiajcie się nadmiernie na AfD. Trzeba wiedzieć, jak są zorganizowani i jak działają, ale nie dać się przez nich sterować. Decydujące znaczenie ma nie to, co przynosi korzyść lub szkodę AfD, ale to, co przynosi korzyść ludziom, dla których w rządze moim krajem związkowym, moim miastem, Niemcami. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część mojej odpowiedzi odnosi się do kryzysu zaufania do demokracji. Ludzie mówią o oderwanej od rzeczywistości klasie politycznej. Tę bliskość, powagę, zaufanie i wiarygodność polityków trzeba koniecznie przywrócić. Poprzez dobrą komunikację, bliskość, obecność, a także poprzez słuchanie ludzi. Trzeba poważnie traktować ich problemy i znajdować dla nich rozwiązania, a nie podejmować decyzje polityczne w sposób technokratyczny i oderwany od rzeczywistości w stolicach krajów związkowych czy w stolicy Niemiec.
0: Olaf Sundermeier, dziękuję Ci bardzo.
1: Sehr gerne.
0: To był Olaf Sundermeier, ekspert RBB24 i ARD w dziedzinie skrajnie prawicowych partii i ruchów społecznych w Niemczech. Tymczasem, gdy nagrywamy ten podcast, w Berlinie powstaje nowy rząd tego miasta. Stołeczni Zieloni i SPD chcą rozpocząć rozmowy z berlińską lewicą, Die Linke, w celu utworzenia koalicji rządowej w stolicy Berlina. Część komentatorów politycznych przestrzega przed takim krokiem, wskazując na niewyjaśnione wciąż kontakty berlińskiej lewicy ze światem przestępczym, głównie z berlińskimi klanami propalestyńskimi, a także na antysemickie wystąpienia niektórych członków tej partii. To właśnie dlatego czołowi politycy Zielonych i SPD, a także CDU oraz część berlińskiej inteligencji wystosowała niedawno tak zwany berliński apel o odpowiedzialność, przestrzegając swoich stołecznych kolegów przed utworzeniem takiej koalicji. Jak się sprawa skończy, zobaczymy. Na pewno będziemy do tego tematu w naszych podcastach wracać. A w tym wydaniu dziękuję już Wam za uwagę, dziękuję też za dotychczasowe i proszę o dalsze Wasze lajki, komentarze, przekierowania, czy to na portalach streamingowych, gdzie nas właśnie słuchacie, czy to w mediach społecznościowych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie z dobrze dziennikarsko przygotowanymi treściami dotrzeć do jeszcze większej publiczności. Wszelkie informacje o nas znajdziecie oczywiście na stronie kosmopopolsku.de. A teraz już do usłyszenia, mówi Tomasz Gydzia. Ciao, ciao.
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku. Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj, ile chcesz.